0: Unia, co to w ogóle jest?
1: Unia Brukselska. Śmiercionośna, wielka. Nierządnica europejska. Unia.